0: ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у Нагу і моїй таті.
1: А,

Dobry den wszystkim słuchaczom. Pewni to też to czasom wyjdą na dajaki wekszy spacer po szlaku w lisi i znają do znaczenia hołownych szlakiów. Ale celem takie kolory możemy chęć spitkaty? Aż to z różnymi tabliczkami, cyframy, czy inszyma bazgrołami? W naszej audycji, która się zowe lisą, chciałbym opowiesty o tym, co to te lisnyki malują po drzewach, czom tak robią i co oznacza, że to drzewo ma na sobie taki kolor, a tamte kuzdale już inszy. Zapraszam, Roman Ciurek. Może zaczniemy od literok, bo skoro najmłodsze dzieci zaczynają od nauki alfabetu, to i my zaczniemy literkami. Często w lisach, gdy występuje duże chrobaki, szkodniki, znakuje się drewa, które służą jako takie punkty kontrolne do obserwowania tychże właśnie chrobaki. Wtedy występuje jaka gradacja, czyli masowe pojawienia się takich owadiów, albo jak prudko rozwijają się takie chrobaki i ciły kolonii. Tody na takim terenie możemy znaleźć drewa, na których są wypisane najczęstsze farbą dwie literki P i K, które zwyczajnie oznaczają właśnie słowa punkty kontrolne. Podobne znaczenia tyczą się konkretnych gatunków chrobaków. Przykładem może być oznaczenia BM, które odnosi się do takiego chrobaka, który się zowie brudnica mniszka. To jest taki motylok, który może narobić duże bidy, jako jest za duże. Zazwyczaj w takich miściach oznaczonych właśnie literkami BM lisnyczy wywieszają różne pułapki feromonowe właśnie na takie motyli, żeby ich zimaty i preanalizować kilko ich je na danym terenie i jak to ta populacja się rozwija, ceny je ich za duże, jak to wszystko wygląda. Oprócz takich literek jak BM mamy też literku W, która oznacza, że w pobliżu można znaleźć punkt, gdzie czerpać się wodę. Albo i literku E, która sygnalizuje, że na tym drzewie albo i w tym drzewie ma gniazdo jakiś rzadki ptach chroniony, jak na przykład bielik czy bocan czarny. W określeniu odległości od takiego drzewa lisnyczy nie może prowadzić żadnych zabiegów, to znaczy nie może wytynać dereł, obtynać hołzia czy kopać czosy. Po prostu jest taki zadany okręg o określeniu wielkości i w tym okręgu nie można prowadzić żadnych zabiegów, żeby nie położyć, nie straszyć tego chorobnego, rzadkiego ptacha. A jakimi oznaczeniami możemy się stryczyć jeszcze w lisi? Czy są to jakie kolory albo tablici? Po krótkiej przerwie ruszamy dalej z tą temą, a teraz posłuchajmy grupy Ruch z pisniczką Koło Młyna.

wertamy po krótkiej przerwie z ruchom do temy oznaczeń w lisi. Literki już mamy za sobą, kuzmo tych literkach powile. Można teper perejty do dajakich cyferok. Często na derewach można spitkaty wypisany taki dłuższy 4 czy 5 cyfrowy ciąg, który oznacza zazwyczaj numer danego oddziału, w którym akurat się znajdujemy. Zazwyczaj lisniczy wypisuje to te cyfry na hraniczach danego oddziału po to, żeby lepsze mu było się zorientować w terenie. Często też do tej cyfry, która oznacza właśnie numer oddziału, dopisuje się też jak wielki jest ten oddział. Kiedy chodzi o cyfry, mamy jeszcze jedne oznaczenia, są to żółte numery. I kiedy na takie drewo trafite, no to ma też szczęście. Słuchajcie, żółtyma cyframy i opaską najczęściej pidnyma znakuje się tak zwany drewa doborowy, albo inaczej drewa zwany matecznyma. Jakie to drewa pewnie widate? No słuchajcie, to jest, że tak powiem, taka elita naszego kraju w seret dereł. Najkraszy, najprostszy dereła w Polsce o najlepszych cechach. W ciebie Polsce jest ich około 9 tysięcy i są to różne gatunki. Właściwie to praktycznie każdy gatunek. Od sosen, przez duby, buky, aż po jaleci. I z tych dereł właśnie przede wszystkim pozyskuje się nasienia. No, żeby przedłużyć to cudowny gen danego osobnika właśnie. No, jak pewnie się dodumujecie, oczywiście jest absolutny zakaz stynania takiego drewa matecznego. Często też na drewach możemy spotkać numery drogi pożarowej. Numery to te malowane są czerwonymi cyframi na białym tli. Na drewach, które stoją przeważnie obok skrzyżowania innych dorych, po to, żeby w razie do jakiego ognia w lisi straż mogła prudko do ich chaty i żeby znali, którą drogę najlepsze do ich chaty, do dilanki, w której się pali, albo właśnie, żeby osoba, która zgłosza do jaki ogień, to mogła prudko powiedzieć właśnie, na przykład na jakim skrzyżowaniu się znajduje. To wtedy będzie lepsze takim służbom do ich chaty. I tu mam, że już cyferki, literki mamy za sobą. Możemy przejść do koloriu. A kus ich jest. Zatem może na początek takie dość charakterystyczne oznaczenia. Żółta opaska dookoła drewa. Namalowana oczywiście farbą. Są dwa rodzaje takiej opaski. Jedna jest prerywana, druga nie. I prerywana żółta opaska oznacza, że to drewo jest hranycią lisa nasinnego, czyli lisa, z którego lisniczy pozyskują szyszkę, czy oriszkę buka albo duba. I w takim lisi można wykonywać zabiegi gospodarcze. Czyli na przykład często jest tak, że styna siada jak u sosnu na drewo konstrukcyjne i jak ona wpada, to przychodzą ludzie zatrudnieni przez lisy państwowe i zbierają dla nich szyszki, z których później wyłuskuje się nasienia, żeby można było skiełkować z nich nowe siewki o dobrych cechach. A kiedy chodzi o opasku żółtu, która nie jest przerywana, też to oznacza, że mamy do czynienia z fragmentem lisa, który jest zdecydowanie harszczy od innego i jest lisom nasinnym. W takim lisi też pobierać się nasienia, no ale nie można już takich drew stynaty. Trzeba to wtedy zatrudnić do jakich alpinistów czy himalajistów, którzy specjalnie wchodzą na czubok drewa i zbierają szyszki na przykład. Specjalne firmy są do tego i lisy państwowe takie firmy zatrudniają. Czyli już znacie, że żółta opaska oznacza lis nasinny i prerywana jest od tego, że w takim lisi można stynać drewa, a fragmenty lisi, który jest otoczony opaską
neprerywaną derewsia nestynat. Jak my już przy żółtym, to jeszcze dopowiem, że kiedy na derewie mamy namalowaną żółtą kropkę, to właśnie oznacza, że z tych dereł będą zbierane na przykład szyszki. Czy jeszcze są te jakie kolory na tych derewach? No posłuchajmy teper kawalczyka od krainy mrii, który się zowe czas rikoju pływę, a po nim powiem wece, jakie kolory jeszcze mamy namalowane w lisi.

wertamy po krótkiej przerwie i wertamy do kolorium w lisi i na derełach. Jak już mowa o kolorach na derełach, to na pewno znate, że kolorami w lisi oznaczony są też szlaki. Ale jaki szlak, jakim kolorom i który szlak deprowadzić? Są szlaki rowerowe, narciarskie, są szlaki dla koniów, no ale przede wszystkim takie szlaki, które ma idę się piszką. Czy czarny jest najtiższy, jak to czas tudy dumać? No właśnie nie. Szlaki w lisi, czy to ogólnie pisze, nie mają jako tako podzielenia na tiaszkist. Każdy szlak, którym możemy perejty piszką, oznaczony jest danymi kolorami. Nad i pit tym kolorom je biła farba. I tak czerwony szlak to szlak hołowny w danym paśmi hirskim. Na przykład hołowny szlak beskidzki, którego drogą przebija trasa Łemkowiny Ultra Trail, na którą każdego zaochoczują. Kiedy chodzi o syni szlak, to jest to zazwyczaj drugi pit z ladą ważności szlak w okolicy. Żółty jest szlakom, który łączy inne szlaki ze sobą, przeważnie syni z czerwonym. Czarnym kolorom oznacza się szlak, który łączy różne trasy albo prowadzi najkrótszą drogą do danego punktu. Za to najczęstsze określa się go jako najtiższy, no bo jak najkrótsze w horach, no to i najtiższe. Na koniec zielony. Tym kolorom oznacza się szlaki takie widokowe, edukacyjne albo takie, które prowadzą w jakie charakterystyczne miejsce. Większość tych szlaków znakuje się właśnie na drzewach albo na jakichś kamieniach. Za to wspominam, a i dumam, że to dość przydatna informacja. Jeszcze dodam, że na przykład czerwone czy synie koliczko na byłym tli oznacza początek i koniec danego szlaku. Są też oczywiście szlaki, z których możemy korzystać na rowerach czy koniach. Takie szlaki też są oznakowane różnymi kolorami i nad każdym z kolorów namalowany jest rower albo właśnie kin. No i na koniec najsławniejsze, dumam, oznaczenia w lisi, takie, które wywołuje najwięcej kontrowersji. Zwyczajna kropka albo kreska, to już zależy, jak to lisniczy mają w zwyczaju. Nie jest to kropka malowana farbą, no a najczęstsze sprayą. Lisniczy znakuje drzewa w ten sposób po to, aby wyznaczyć ich do wytynki. Robię to przede wszystkim dla robitnych.

których lisniczy perestawiad i kotry dumam każdy widział. Na wielkich żółtych tabliczach jest narysowany człowieczek, lis, no a wszystko perekreslone jest czerwonym X-om. Dodatkowo jest informacja, że jest zakaz wstupu do lisa, z takiego powodu, że prowadzona jest w nim wytynka dereł. Dodatkowo na dolenie tablici napisany jest termin, jak długo taki zakaz będzie obowiązywał. I tak to sobie pewnie podumać. No, aż to tam tablicia, prejdu się na rybki, czy też ryżu gdy tam daleko. No i tam wchodzę sobie do tego lisa. No i tutaj chciałem właśnie peresterecie. To, że robić nykę ryżut tak dalej, że czujemy, że tam daleko, daleko ryżut, no to nie oznacza, że w mieście, gdy chcecie chodyty za rybkami na przykład, nie tyle chodynu prócze i na przykład nie je tam dajekoho zawiszonego drewa, które zawisyło się jedno o drugie przy stynaniu. No i jest taka możliwość, że robić nykę na przykład zamiast siedzity i czekaty na dajeki traktor, piszli rizaty tak dalej, a to liszyli na chwilę, aż na przykład traktor przyjechał. I wyobraźcie sobie, że wy tołdy wchodzicie do takiego lisa i takie drewo zawdiaki do jakiego witru chpadat. No jest to bardzo niebezpieczne. Zatem powtarzam jeszcze raz, że kiedy widzicie taką tablicę z okresowym zakazem wstupu z nachody toho, że jest na przykład stynka dereł, no to stosujcie się. Wyberte do jaki inny fragment lisa. Idźcie w prawo, a nie w lewo. Idźcie kus do peredu. Ale tu starajcie się nie wchodzić. I od mnie na gnieździe to wszystko. Mam nadzieję, że zapamiętacie choć kus z tych wszystkich oznaczeń, o których im powił. Słuchali z tej audycji, która się zowie Lisom Lisom, a radio do was Roman Ciurek. Dziękuję bardzo za wysłuchania i zapraszam do następnych. A na koniec posłuchamy jeszcze drewutni ich aranżacji Tychoj Wody. Majte się zdrowo i do striczy.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Cygany grali cudowo na Rusia. O, prekrasno. Muzyka była cygańska, to żeby lub słuchał. Nie tak gniezdko to troszkę pod czorta warta. Słuchaj, je. Nem tak grali, że jo, i za że się na nim ta grał, bo ludzie zaprosili. Nie, że dawaj mi tysięcy dolarów, niech to o tym nie wspominał, żeby żył.

0: I wydaje te poperery widnes, drodzy słuchacze, semy i den maja. Skoro to czas żene, tak i maj nam się skoro zaczął, bo maliśmy majowy weekend, a jak weekend, to człowiek jako se tak tych dni nie rachuje, zaczęliśmy takoj roboczy tydzień od czwartego, a dnes u semy, no i zaran piatnycia początek weekendu. Ale kiedybyśmy zazryli sobie do czyseł, to dnes 120 semy i den wróci do kińcia 2026 roku, lisza nam się 238 dny. No i dneska dach to świadkuje imieniny, dach to może mają urodziny, tak inne ważne podii sud, ale my pro tych solenizantów, co świadkuje te dnes imieniny, powiemy sobie o chwilku po muzyczni pererwi.
1: No szue, brat. Szue, brat. Zdrawi cię, Hektor, hej.

Czaradny Sezaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

Drodzy słuchacze, witam was po perwi. Jak im powiedział, chciałbym teper pozdrowić wszystkie nasze solenizantki, solenizantów, wszystkich tych, co świętuje te dnes jakraz swoje imieniny. A za gregoriańskim kalendarium, tak zwanym nowym stylem, dnes pozdrawiamy Augusta, Domku, Domicelu, Flavia, Joana, Ludmiłu, Petra Różu, czy Vincentoho. Kiedy sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria, naszego starego stylu, dnesk świadkują między innymi Aleksij, Valentyj, Iwan, Leontyj, Longin, Sava, Stanisław, Fomacy, Regina, tak że to wszystkim solenizantkam i solenizantam na mnogo i błahelita, krypkoho wam zdrowla i wszystkoho, co solem zabahnete.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasze młody barsia tam polaczat. Stary

0: Tułem Kielskie Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
3: LMFM.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Witajcie po przerwie, ja się już jakoś z wami muszę popraszczać. To była audycja Tri świty, jak wtedy niezgodne były czuty priamo z Wrocławskiego studia. Ale już o dwa dni, w sobotę, kiedy budete czuty o domasz, to poczujete ho z Lemkowiny, bo tam jak raz budu. Cieszę się na to tu striczu z wami, dziękuję za dnes. No i cóż, przyjemnego wam wieczora, a zaraz, żeby słoneczko wam zaśwityło. Dobranicz, był z wami Severian Kosowski.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

0: Dialem FM.
1: Jest piatnicia, 8 maja 2023 roku. A na nowiny rady Dialem FM prosit Olena Stefanowska. Z żalom informujemy, że 1 maja w mer Stefan Królewski, zasłużony uczotel i sportowy dziacz kłokiłskoj zemli, mał 88 roku. Stefan Królewski rodził się w Liszczynach na Lemkołyni 14 maja 1938 roku. Po wygnaniu na zachodzie od 1956 roku był związany z oświatą, fizyczną kulturą i sportem kłokiłskoj zemli. Zapoczatkował, rozwinął i utrwalił bogato sportowo tradycji w szkole w Grębocicach ta ludowym sportowym kolektywie w Grębocicach. Ta kilka roków pełnił obowiązko kierownika sekcji fizycznego wychowania w powitowym metodycznym osередку w Kłogowi. Pak 12 roków pełnił obowiązko kierownika szkoły i zastupci gminnego dyrektora szkół. Studii zawierzył w Akademii Fizycznego Wychowania w Poznaniu. Okrem toho, через 6 kadencji był radnym gminy Grębocice, a 2 kadencji weduczym Gromadzkoj Nacjonalnej Rady w Grębocicach. W 1984 roku był poklikany na stanowisko inspektora oświaty i wychowania. W periodzie swojej 35-letniej pracy 4-krotnie otrzymał nagrodę ministra oświaty i wychowania. W 1984 roku Stefan Królewski był odznaczony kawalerską krestą Orderu Odrodzenia Polski. W 2008 roku otrzymał zwania poczestnego gromadzianina gminy Grębocice. Pokiny Stefan Królewski spocznie na Lemkołyni w Rydnych Liszczynach. Wieczna jemu pamięć. Вчера, 7 мая, міністр внутрішніх справ і адміністрації оголосив додатковий набір оферт на реалізацію в 2026 році задач, маючих на цілі охорону, заховання і розвиток культурової достоменності національних і етнічних меншин або заховання і розвиток регіонального язика. Оферта реалізації публічних задач може складати до 28 мая того року. Preferowane będą oferty realizacji zadań, których głównym rezultatem będzie poszerzenie w modernej cyfrowej formie, osobliwo osnujucie suspielnej medii, materiałów audio albo audiowizualnych, które będą popularyzować znania o mniejszonach. Zgłoszyłeś może zadacze, których realizacja zaczęła się po 7 maja tego roku. Трибниці можна знайти в оголошенню в інтернетовому сервісі Польської Республіки. Інститут язикової різнорідності Польської Республіки в'єдно з товаришенням групи студня О просять до участі в другій едиції загальнопольського конкурсу оповідання «Сила різнорідності». Єст він направлений на вшитках тих, що люблять оповідати. Robla to w jednym z języków występujących na terenie Polszczo, gwary dialekcji polskim żestowym języku albo inczej językowi odmieni, ta chcieliby spróbowaty sił przed szerszą publiką. Organizatora prosia to choczoch zapoznaty się z regulaminem i wypełnity zgłoszenia dostępne na sajcie Instytutu. Do konkursu możesz zgłosić opowiadania w formie nagrania audio-wideo w języku występującym na terenie Polszczo, medżeńczoma w języku nacjonalnej albo etnicznej mniejszona. Tema opowiadania powinna odnosić się do współczesności, inspirować do chosnowania własnego języka w wyrażaniu siebie, ale i wzbogacać język w taki sposób, żeby opisywał jawiska dotla w tym języku nienazwana. Трибничову вимогу можна знайти на сайті Інституту язикової різнорідності. Взяти участь в конкурсі можуть лише повнолітні особи. Зголошення будуть приймано до кінця того місяця.
0: То були новини Радіа ЛМФМ.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosfori wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Sumom bez witru promowte, tyszynom bez sumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z tego fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniom bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowie, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali. Berezy od wstydu biły, sumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilom doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo.

Dobry wieczór. Zapraszam na 14. odcinek programu Szczyro Donoszu. Jest to już kincyłka cyklu, w którym prezentowane są oryginalne policyjne raporty z posterunki celem kołyny. Dumam, że nie trzeba was ani dwa raz prosyty na program, w którym możecie przekonać się, jak dokładnie iż to było opisywane. Natalia Małecka.

Wojewódzka Komenda Dyrżawnej Policji. Doślidniczy Uriad. Krakiu. Dnia 23 listopada 1928 roku. Pilne.

W ostatnim czasie na Lemkołyni besiduje się, że Rusyny, jak hen mieszkają, mają masało perejty na prawosławia. Czyli agitacyjni za perejściom na prawosławia mają byty nasyłane na syła agitatory. Podla konfidencjonalnych informacji agitacją maje zajmować się Aleksander P., gminny sekretarz zamieszkały w Poworozniku oraz osoba nieznanego nazwiska Złojkoły, która w maju toho roku obchodziła agituaty takie miejscowości jak Tylicz, Mochnaczka Niżnia i Mochnaczka Łyżnia.

Agitacja prowadzona je perełaż żniwy noczy. Zaz w den agitatory to ty chodziat pit prykryłkom kupułania kony i chudoby. Agitatory ukryłają cię peret okom policji. Zachwalają prawosławną wiru. Twerdziat, że wiru to tu wyznawale iszcze ich pradi dołe. I że prawosławny duchowny za odprawlinia służby Bożej bere od 20 do 50 groszy, a nie dolary, jak grekokatolicka duchowna. Agitacja prowadzona jest już w czasie torgiów grybowi. Peres chłopił z seł czarna, bogusza, koroloła. De ludnist podczas tej już pereszła na prawosławia. Agitatory najpierwsze próbują nawiązać kontakt z naczelnikami gmin, sekretariami, diakami i generalnie z ważnymi osobami, żeby zjednaty sobie ich dla sprawy. Obiecują jednocześnie, że w razie zebrania 50 deklaracji perejścia na prawosławia, prysłanej ostane prawosławnej duchownej. Podla tajnych informacji w sowieckiej Rosji koło Czornego Moria perebyłat prawosławnej duchownej, jak i pochodzić z Mochnaczki Nyżnioj i kotry wszelkyma sposobami starać się o polskie dokumenty, żeby moczy przyjechać do Mochnaczki pod pretekstem odłyczenia rodyczył. A tak naprawdę założenia prawosławia.

rekomendują na toto agitację zwernuty swoją uwagę i o rezultatach obserwacji donesty mi do dnia 10 sierpnia 1928 roku. Otrzymują powitała komenda policji w Grybowi, Jaśli i Gorliciach. Podpisano wojewódzki komendant Leopold Maruniak.

posterunek Dyrżawnej Policji w Uściu Ruskim do powitałej komendy Dyrżawnej Policji w Gorliciach. Odnośnie do rozkazu z dnia 28 lipca 1928 roku z Hołasza Trzarze agitacji za prawosławią w gminach toho rejonu neujawnieno. Ludni z toho obszaru nie mają zamiaru przechodzić na prawosławia. Poza jednostkami, które w tym napriami są obserwowane. Podpisano komendant posterunku. Posterunek Dyrżawnej Policji w Wesołi do powitałej komendy Dyrżawnej Policji w Gorliciach stosownie do rozkazu z dnia 25 lipca 28 roku po przeprowadzeniu tajnego wywiadu z Hołasza Trzarze w rejonie miejscowego posterunku nie stwierdzono, by miejscowe Rusyny mali perejty na prawosławia, ani też nijakich prawosławnych agitatoriów nie było. Podpisano komendant posterunku. Posterunek Dyrżawnej Policji w Ropycy Ruskiej do powitałej komendy Dyrżawnej Policji w Gorliciach. Odnośnie do rozkazu z dnia 28 lipca 1928 roku w sprawie agitacji za perejścią na prawosławia po przeprowadzeniu dochodzenia w tym rejonie z Hołasza Trzarze na obszarze rejonu toho posterunku nie stwierdzono, żeby mała miejsce dajaka agitacja za perejścią na prawosławia. Posterunek Dyrżawnej Policji w Żdyny do powitałej komendy Dyrżawnej Policji w Gorliciach. Odnośnie do rozkazu z dnia 25 lipca 1928 roku z Hołasza Trzarze po przeprowadzeniu do śledzenia w gminach toho obszaru prawosławny agitator Aleksander P. z Poworoznika i osobnik nieznanego nazwiska z Wojkowy do tej pory w gminach toho posterunku się nie zjawiły. A nie agitacja za prawosławią w gminach, które nie przeszły na prawosławia, nie je prowadzona. Natomiast

Miscały prawosławny duchowny, usilni starajucie uzyskate zaproszenia od Sandowicza ze Żdyni, żeby tot zaprosił ich w celu odprawienia modlitwy nad grobem jego syna. Byłoho prawosławnego duchownego pochowanego na cmentery w Żdyni. Prawosławny jego mości mają zamiar przybyty do Żdyni, mają ich byty czetwero i z procesją od Radocyny dnia 5 sierpnia chciat odprawity liturgię nad grobem Sandowicza, a potem budu chcite wygłosyty peremołu. Prawdopodobnie o agitacyjnym charakterii, żeby jak najbliższe ludy pereszło na prawosławia.

powitała komenda policji w Gorliciach do pana komendanta wojewódzkiej policji w Krakowie. Gorlici dnia 8 sierpnia 1928 roku. Odnośnie do rozkazu z 23 lipca 1928 roku zachowaszam, że wymieniane prawosławne agitatory w cytowanym rozkazie jak do tej pory nie zjawiły się na terenie tego powitu i w ostatnim czasie agitacja za prawosławią na terenie tego powitu czysto ustała. Ale... Dnia 5 sierpnia 1928 roku przyjechało do gminy Żdynia czterech prawosławnych jegomościów, a to ojciec Bazylii Świerczewski z Radocyny, ojciec Paulo Szwajka z Oświerżałej Ruskoj, ojciec Osef Tryska z Doszneci powit Jasło i ojciec Michał Iwaszko z Telały powit Krosno. Odnoczasno z nazwanymi świeszczennikami przyszła ludność z gmin, które przeszły na prawosławia miejsce łoho powitu i jasalskiego powitu. W czyśli przybliżno 300 osób w zamierze odprawienia liturgii na grekokatolickim cmentarzu w Żdyni. Cerkowny komitet grekokatolickiego obriadu w Żdyni na czele z naczelnikiem gminy Stefanem Eś zaboronił wojścia prawosławnym na cmentir. Na skutek tego prawosławni piszli do Bronisławy K. z Żdyni z prośbą, żeby tota pozwoliła im na odprawienie liturgii na jej uci, która przylicha do grekokatolickiego cmonteria. Na co Bronisława K. się zgodziła. Prawosławni uriadyli sobie na wspomnieni uci prowizoryczny ołtar, przy którym otec Świerczewski z Radocyn odprawił liturgię. Przyudili wymienionych jegomościów i prawosławnej ludności przybyło z gmin Susickich, z powitu Jaselskiego i Gorlickiego, w czyśli przybyło 500 osób. W czasie odprawianej liturgii Iwan G. z prawosławnych włożył peresparkan na grekokatolicki cmontir i złożył na grobi świętej pamięci prawosławnego Maksyma Sandowicza winec. Po czym ostał przez naczelnika gminy Stefana Eś z cmonteria usunenej. W czasie liturgii kazania wychowawca otec Świerczewski zaochoczał grekokatolicku ludność do przejścia na prawosławia. Podkreślił zgromadzenie ludności, że liturgia odprawlena jest za duszą świętej pamięci Maksyma Sandowicza, prawosławnego duchownego, który w czasie wojny został rozstrzelany przez austriacki riad i za jego duszę lem prawosławnym morzu ciamolity. Następnie wychowawcy kazania otec Michał Iwaszko z Telały i otec Paulo Szwajka z Oświerżałej Ruskoj powit Jasło, który też zaochoczali grekokatolicku ludność, która stojała między prawosławnymi, do przechodzenia na prawosławia. Myśliwali przy tym, że są prześladowani, że grekokatolickie biskupowie nazywają ich bolszewikami, komunistami, utrudniają im szerzenie prawosławia, do czego przyczynia się też i polski uriad, bo dzierżawna policja pisze na nich donosy, a nawet aresztuje. Po skończeniu liturgii, koło 4 popołudny, prawosławny pisze do chyży Jurka D. w Łuchu, żeby odpoczaty. Od kale, przybliżno 5.30, rozjechali się do swoich miejsc zamieszkania, a ludność spokojnie rozeszła się do chyż. Zaznaczyty trzeba, że odprawiona liturgia mała agitacyjny charakter, bo dużo osób grekokatolickiego wieroispowiadania wykazuje teper ochotu perejścia na prawosławie.

0: Radiolem FM.
1: Jest piatnicia, 8 maja 2023 roku. A na nowiny Radiolem FM prosit Olena Stefanowska. Z żalem informujemy, że 1 maja w mer Stefan Królewski, zasłużony uczytel i sportowy dziecz kłokiłskiej ziemi, miał 88 roku. Stefan Królewski rodził się w Liszczynach na Lemkołyni 14 maja 1938 roku. Po wygnaniu na zachodzie od 1956 roku był związany z oświatą, fizyczną kulturą i sportem kłokiłskiej ziemi. Zapoczątkował, rozwinął i utrwalił bogato sportowo tradycji w szkole w Grębocicach ta ludowym sportowym kolektywie w Grębocicach. Ta kilka roków pełnił obowiązko kierownika sekcji fizycznego wychowania w powitowym metodycznym osередку w Głogowi. Pak 12 roków pełnił obowiązko kierownika szkoły i zastupci gminnego dyrektora szkół. Studii zawierzył w Akademii Fizycznego Wychowania w Poznaniu. Okrem toho, через 6 kadencji był radnym gminy Grębocice, a 2 kadencji weduczym Gromadzkoj Nacjonalnej Rady w Grębocicach. W 1984 roku był poklikany na stanowisko inspektora oświaty i wychowania. W periodzie swojej 35-letniej pracy 4-krotnie otrzymał nagrodę ministra oświaty i wychowania. W 1984 roku Stefan Królewski był odznaczony kawalerską krestą Orderu Odrodzenia Polski. W 2008 roku otrzymał zwania poczestnego gromadzianina gminy Grębocice. Pokiny Stefan Królewski spocznie na Lemkołyni w rydnych Liszczynach. Wieczna jemu pamięć. Вчера, 7 мая, міністр внутрішніх справ і адміністрації оголосив додатковий набір оферт на реалізацію в 2026 році задач, маючих на цілі охорону, заховання і розвиток культурової достоменності національних і етнічних меншин або заховання і розвиток регіонального язика. Оферта реалізації публічних задач може складати до 28 мая того року. Preferowane będą oferty realizacji zadań, których głównym rezultatem będzie poszerzenie w modernej cyfrowej formie, osobliwo chosnojuczo sospielno-medyjni, materiałów audio albo audiowizualnych, które będą popularyzować znania o mniejszonach. Zgłoszywaty może zadacze, których realizacja zaczęła się po 7 maja tego roku. Трибниці можна знайти в оголошенню в інтернетовому сервісі Польської Республіки. Інститут язикової різнорідності Польської Республіки в'єдно з товаришенням групи студня О просять до участі в другій едиції загальнопольського конкурсу оповідання «Сила різнорідності». Єсть він направлений на вшитках тих, що люблять оповідати – Robla to w jednym z języków występujących na terenie Polszczo, gwari dialekti polskom żestowym języku albo inczej językowi odmieni, ta chcieliby spróbowaty sił przed szerszą publiką. Organizatora prosia to choczoch zapoznaty się z regulaminem i wypełnity zgłoszenia dostępne na sajcie Instytutu. Do konkursu może zgłosić opowiadania w formie nagrania audio-wideo w języku występującym na terenie Polszczo, Meczeńczyma w języku nacjonalnej albo etnicznej mniejszona. Tema opowiadania powinna odnosić się do współczesności, inspirować do chosnowania własnego języka w wyrażaniu siebie, ale i wzbogacać język w taki sposób, żeby opisywał jawiska dotla w tym języku nienazwana. Трибничову вимогу можна знайти на сайті Інституту язикової різнорідності. Взяти участь в конкурсі можуть лише повнолітні особи. Зголошення будуть приймано до кінця того місяця.
0: То були новини Радіа ЛМФМ.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

jak oblak biały. Widziałem synów i szlygumi letili, jak biłcarywskoj Bożej Matery wielkoma oczami na mnie smutrili. I mojego najmęczego węcia, jak się w podertych choloszenkach szpontał, jak gamciom głodu pełną szeptał: Nianiu, Nianiusiu, isty. I stom mu mał rzecz, stom mu mał powisty, że nie ma już niania, że dobre nianio, jak wszystko incze w horach ostale. Czym im mał rozwesty dwa dżerelciata syni, jak im mał strymaty dwie stróżki teple, što tekli i tekli. Chmary nad stepą horami bilili, mene żołcz tlila za plidmi, kwidmi, što się nie prijał w czornozemi, za wiru w ich oczach wicisku, što spopaliła się brzmeny, za matir skrywamy ptacha prostertyma mnohostradalną lemkiusku. A gory, chmary bilili, klikali: Stan sklaczania wojaku stary, stan żołnierzu semoch wojen, 70 bojów, stan, tyż nie plakał, nikoli. Wos dzieci za ruczkę i matir, što ich rodyła prygorny i plun na step czorny. I pryt, ja ty dam isty. I chodzim biedna, wiewsiana, wrodzu ty czyr, kieseliciu, za Sandrin Horbok cię zakliczu do mladosty twoje dżerelciate. I piśniu samkowu zaśpiwam, pastuszu z Bijnicku, od wika do wika wse swobidnu pradziedziwsku rydnu. Boga, što go hajducy rozderli, ty wernu, ciłoho, siłoho, mudroho, jak mudryst narodu. I płazniki przyszlu na rożdestwo, najty ponajbich reczut, najsiaty kare, najsiaty wede, na szczęścia, na zdrawia, na dolu człowieczu. Hory, chmary, płazniki biły, płaznika dobra, seret neba jak step szerokoho się stratyli. I z czymże ja przyjdu do Wancia?

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchaczy łemkiwskiego radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Zaczaliśmy obzeracz przyrody, przyrodniczą audycję, w której beru was na różne przyrodnicze wandriłki. To po Beskidach, po Łemkowyni, po Słowacji i po Tatrach, okoliciach Krakowa, ta i też dalszych zakutynach Polszczy, Europy i świta. No i chneska pojechamy w Bieszczady. Podumajte sobie pierwsze tak na początek, jak mamy nezaleseny obszyry w werchowych partiach Bieszczad. No sąd to połoniny. I mamy połoninę wetleńską, mamy połoninę caryńską, mamy też werch Tarnyci i Smereka, który też sąd nezaleseny. I jeszcze mamy jedną połoninę, Dźwignacką. Dźwignacka połonina będzie naszym obiektem zainteresowania chneska. Jest ona mniejsza znana turystom, trudniejsza dostępna. Trzeba albo dojechać autem do Mucznoho i odtal idę na połoninę, albo pity na barzdołchu wandriłku od strony Wołosatoho przez Tarnyciu. No i tiszy dźwignacka połonina ma druhu nazwu, może i barże popularną, dokładnie Bukowe Berdo. Ale czasem, no, besiduje się i jedno i druhe, tak naprawdę chodzi pro masyw hirski w pasi właśnie Bukowo-Hoberda, Szołtyni i trzeciej chory, która nazywa się Dźwignacka Połonyna. No i budeme sobie wandruaty to tym masywom, to tym chrebetom. Powiem wam kuściok technicznych informacji, jak wychladać to ta część Bieszczad, jak i też powiem pro przyrodnicze atrakcje, jakie możemy smotryć w tej części bojkowskich hir. Poklasz to muzyczna perwa, a pak wertam z besidą.

Wernulysme pomuzyczni pererwi i smechneska w Bieszczadach. Budeme wandruaty prez bukowe berdo. Što to je to bukowe berdo? Jest to chirski masyw w polski czasty Bieszczad. Ma je taki kształt no, dołhoho pasma, który idę od północnoho zachodu na południowy schód. I ma je tot masyw try kulminacji. Ma je szołtyniu o wysoti 1201 metriu, ma je też kulminację o nazwie Dźwiniacka Połonyna, która ma je wysotu 1238 metriu i ma je w końcu kulminację o nazwie Bukowe Berdo wysoti 1311 metriu. I bukowe berdo, tak w Zachali, ma je też swoją druhu nazwę Dźwiniacka Połonyna. Zatem tonelem nazwa jednej z kulminacji w masywie, ale też całosty. No, południowo za chidni stok, zbocze bukowoho berda, idę wprost do doliny Terebowcia. Natomiast północny i północno-schidny zbocza idą w perechodiat w takie mniejsze chrebety, medże inczyma obnochy o wysoti 1081 metriu, grandesowoj czuby o wysoti 1028 metriu i mucznoho o wysoti 861 metriu. Bukowe berdo przez taki niewielki perewał łuczy się z masywą kremenia. Z chory, a w osobliwo z najwyższego werchu, możemy smotryć bardzo szeroką panoramę na piłnicz i schid, hołowni na tereny Ukrainy. Chrebeto bukowoho berda, Dźwiniacko i Połonyny idę synej turystycznej szlak na odtynku Otryt Wołosate. No i tot z toho szlaku też idę żółty szlak z Mucznoho, który łuczyć się medże inczyma mniejsze bilsze w okolicach Szołtyni. W niżniej czasty Połonyny to wysota toho masywu maje wynosić dokładnie 1150 metrów nad morą. No to tylko takich technicznych faktów znamy już, gdzie nachodzi się bukowe berdo, gdzie są tam turystyczne szlaki i tak dalsze, a jak przyrodny, czy tak powiedzmy roślinny i geologiczne atrakcje możemy smotryty, powiem wam po krótkiej przerwie.

słuchacie obzeracza przyrody. Wernulismy po krótki muzyczni pererwi. Chneska sobie wandrujemy przez dźwieniacku połoninu, albo inaczej przez bukowe berdo, no i doznajemy się, jak wychladać to ta czast Bieszczad, taka mniejsze znana, ale i tiż już zyskająca na popularności. Tota połonyna charakteryzuje się wieloma skałkami, jak bars dołcho one się ciachnut, dokładnie na dystansie 2 kilometrów. Możemy, kole budeme ity, to tym synem turystycznym szlakom, ciły czas budeme szle wzdłuż do tych skałok. Zatim bukowe berdo możemy nazwać najdłuższym skalnym chrebetem po polskiej stronie Bieszczad. I od to tych wystających skałok na chrebeti Bukowo-Hoberta wzięła się też nazwa połonyny, wzięła się dokładnie nazwa Bukowo-Hoberta. Bo bojk, który dawniejsze żyli w Bieszczadach, no, w ich besidi słowo berdo odnosiło się do skalistych hirskich chrebetiu, a bukowe to ta część nazwy wzięła się od lisu, jaki rosnę na zboczach w niższych czastach Bukowo-Hoberta. No i oczywidno, już sme powili, że mamy heł połoninu. I to w takich werchowych partiach. Przypomnę, że połonyna jest to miejscowa nazwa na alpejskie murawy, alpejskie i subalpejskie murawy, które są wykształcone nad hirną chranycią lisu w schidnich Karpatach. Zatem połonyny przede wszystkim budeme smotryty właśnie w Bieszczadach i w ukraińskiej czasty Karpat. No a w inczych hirskich chrebetach, w inczych czastach Europy, w inczych chorach w Zachali, to połonyna nie będzie hosnowana jak taka oficyjna nazwa, ale no będą incze. Zatem połonyna to jest nazwa typowa lem dla toti czasty Karpat. No i też interesujące jest to, że chrebetny czasty dźwieniacko i połonyny też jest porosnene kreaczastą formą oriabyny, co bardzo efektownie wychladat osenom. Kole to właśnie sód czerwony, to te owoce oriabyny i to wszystko wychladat czudowo. Tiż możemy okrem tej oriabyny strytyty się z bardzo interesującymi i rytkymi gatunkami flory, jak na przykład z choroszką chłatkim. No i to tylko z takich przyrodniczych informacji tykających się Bukowo-Hoberta i jeszcze paroch takich dobrych rad, to choću wam powisty pro to od której strony najlepsze wyjty na to tu połonynu, ale to właśnie po krótki muzyczni pererwi.

Chneska wandrujeme sobi prez bukowe berdo, treciu połoninu w Bieszczadach po polskiej storoni. No i na bukowe berdo no możemy pity z dwóch stron. Możemy pojechaty do Wołosatoho i zaczaty barz dołchu wandriuku prez Tarnyciu i Kremeń i pak pity na bukowe berdo, albo możemy zaplanować korotszu wandriuku od strony Mucznoho. Tołdy do Mucznoho musimy dojechać autom. No i zaparkować to auto. W sezonie bywa trudno. Pierwszy taki dost wielki parking nachodzi się jeszcze przed centrum promocji liśnictwa. Drugim wariantem jest liszenie auta przy drodze i na żal jest to dost częsty widok. Ludy bardzo często tak robią i czasem nie jest to bardzo bezpieczne dla ruchu po drodze. No a ostatnim, poślidnym sposobem na zaparkowanie

Budemy tołdy w okolicach Szołtyni i budemy w Seredyni toj krasnoj połonyny. Zatim zaohaczam kraśni na litni, ale i tiszy osenny, wisnowy, zymowy, wandriłky po Bieszczadach i Nelem po Wetleński, Cycaryński połonyni, ale i tisz po Dźwiniacki, po Pułkowym Berdi. I dziękuję wam serdecznie już za uwagę. To wszystko, co przyrychtował jem dla was w chnesznim odtynku obzeracza przyrody. Zaohaczam słuchaty dalszych odtynkił. No i kole hoczete się ze mną skontaktuaty, zaproponowaty nową temu, albo pobesidowaty na dajakie hirskie przyrodnicze temy, to zaohaczam pisaty na maila kuba@lem.fm. I to wszystko. Zatem trzymajcie się dobri, ostante zdorowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: No.
1: Co? Druga? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła.
1: No panesku, niczo, kurde, no wygać i powaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się.
2: Dzięki.

Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.

Mi wersz. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikto nie będzie widział i nikto nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozdertoj duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budeś lem mij i niczyj inczyj. Od najbliższego bólu najbliższy.

Son. Poema. Snył się mi dido toj noc. Išol głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał,

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priyashiu, jak i w radiju LEM FM możecie hostyni słuchaty zawdiaka kamaradskomu radiju Rusyn FM z Bratysławy.

0: Ty máte žal za akciu Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo máte pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna było bandam tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona. Tam nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

tysięcy miłości, niedojrzałe grona, wzięto na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwała za młodu, truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

0: Jest piatnica, 8 maja 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Z żalem informujemy, że 1 maja w mer Stefan Królewski, zasłużony uczytel i sportowy dziecz kłokiłskiej zemli, miał 88 roku. Stefan Królewski rodził się w Liszczynach na Lemkołyni 14 maja 1938 roku. Po wygnaniu na zachodzie od 1956 roku był związany z oświatą, fizyczną kulturą i sportem kłokiłskiej zemli. Zapoczątkował, rozwinął i utrwalił bogato sportowo tradycji w szkole w Grębocicach ta ludowym sportowym kolektywie w Grębocicach. Za kilka roku pełnił obowiązko kierownika sekcji fizycznego wychowania w powiatowym metodycznym ośrodku w Głogowie. Pak 12 roku pełnił obowiązko kierownika szkoły i zastępcy gminnego dyrektora szkół. Studia zawarszył w Akademii Fizycznego Wychowania w Poznaniu. Okrem tego, przez 6 kadencji był radnym gminy Grębocice, a 2 kadencji wedłuczem Gromadzkiej Nacjonalnej Rady w Grębocicach. W 1984 roku był poklikany na stanowisko inspektora oświaty i wychowania. W periodzie swojej 35-letniej pracy 4-krotnie otrzymał nagrodę ministra oświaty i wychowania. W 1984 roku Stefan Królewski był odznaczony kawalerską krestą Orderu Odrodzenia Polski. W 2008 roku otrzymał zwania poczestnego gromadzianina gminy Grębocice. Pokojny Stefan Królewski spocznie na Lemkołyni, w rodnych Liszczynach. Wieczna jemu pamięć. Wczoraj, 7 maja, minister wnętrznych spraw i administracji ogłosił dodatkowy nabór ofert na realizację w 2026 roku zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój kulturowej dostępności nacjonalnych i etnicznych mniejszości albo zachowanie i rozwój regionalnego języka. Oferta realizacji publicznych zadań może składać do 28 maja tego roku. Preferowane będą oferty realizacji zadań, których głównym rezultatem będzie poszerzenie w modernej cyfrowej formie, osobliwo chosnojuczo sospielno-medyjni, materiałów audio albo audiowizualnych, które będą popularyzować znania o mniejszościach. Zgłoszuety może zadacze, których realizacja zaczęła się po 7 maja tego roku. Trybnyci może najty w ogłoszeniu w internetowym serwisie Polskiej Respubliki. Instytut Językowej Różnorodności Polskiej Respubliki w jedno ze stowarzyszeniem Grupy Studnia O prosi do uczesty w drugiej edycji zagalnopolskiego konkursu opowiadania Siła Różnorodności. Jest mój naprawleny na wszystkich tych, co lubią to powitać. Robię to w jednym z języków występujących na terenie Polski, gwary dialekcji polskim żestowym języku albo innej językowej odmieni, ta chcieliby spróbować sił przed szerszą publiką. Organizatora prosi to chodzących zapoznać się z regulaminem i wypełnić zgłoszenia dostępne na sajcie Instytutu. Do konkursu możesz zgłosić opowiadania w formie nagrania audio-wideo w języku występującym na terenie Polski, między innymi w języku nacjonalnej albo etnicznej mniejszości. Tema opowiadania powinna odnosić się do współczesności, inspirować do chosnowania własnego języka w wyrażaniu siebie, ale i wzbogacać język w taki sposób, żeby opisywał jawiska dotle w tym języku nienazwane. Trybnyciowe wymogi można znajdzie na sajcie Instytutu Językowej Różnorodności. Wziąć uczest w konkursie mogą tylko pełnoletnie osoby. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca tego miesiąca.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
3: Lem FM.
2: Trzy świt.
1: Od poniedziałku do piątku.
3: W roboczy dzień. Na program Trzy Świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. Zaczynamy audycję Trzy Świty, pres najbliższą chodynu i parunacet minut budu z wami na anteni, budu wam puszczaty muzyku w różnych językach, z różnych zakutyn świta, różnych kontynentiów. I to ta muzyka prezentuje no dejaki folkowy, etniczny klimat, no ale czasom też próbujemy dejaki mieszanych muzycznych stylił z elektroniką, z rocką, z popą, no i właśnie z tym osnownym folkom i etno. No i zaczęliśmy chneszka odtynok od muzyki z Afryki. Słuchaliśmy artystki Abiana, to była śpiwanka rodom z Gany, śpiwanka mała na hołowo Ksenwa de Dende. A teper to kus zmieniamy klimat z takoho teplocho, tropikalnoho na studenej subpolarnej i hamy na Islandiu. Posłuchamy artystu o pseudonimie Ashgeir, to bude śpiwanka pidna hołowką Lane Darmal. A pak posłuchamy po maďarsky śpiwankę ansamblu Orevoir pidna hołowką Fojovis. No i jak chocete byty ze mną w kontakcie, chocete komentowaty w prямym efirisz, to puszczam wam za muzykę i co się dzieje, no to piszcie do mnie na maila kuba@lem.fm albo piszcie do mnie na gamboknyści na Facebooku Kuba Zygmunt. Też możecie pisać na fanpage Lem FM na Facebooku, też ja doznam, kiedy tam napiszecie. Zatem leszam was teper na paroch minut z muzyczną z porcją muzyki, a pak wertam z dalszą besidą.

I skinczyła się muzyczna pererwa, pusty ujem wam dwie śpiwanki. Pierwsza przed chwilką to była ensemblu Au Revoir z Madziar, to sud ludy. One produkują taką cudowną, dynamiczną, folkową muzyku. Słuchaliśmy śpiwankę pod nachołowką Fojowis. Rańsze pusty ujem wam Ash Geira z Islandii, taki solista, wokalista, i to była śpiwanka pod nachołowką Lane Darmal. No i chneska mamy 8 den maja 2026 roku i chneska to już mamy 128 den toho roku. Do kińcia 2026 liszyło się 237 dny. Prochody 19 tyżden toho roku. No i dny już mamy do uchy. Schid sącia w Warszawie chneska ludy male już o 4.53. Zachid sącia był niedawno temu, bo 20.13 znaczy już no kole to szła pierwsza śpiwanka na anteni. Chneska den trwał w Warszawie 15 chodyn i 20 minut. Był korotszy od najdełszoho 1 chodynu i 27 minut i dołszy od najkorotszoho 8 chodyn i 38 minut. Mamy jeszcze astronomiczny jar i to ta pora roku bude znamy jeszcze przez 43 dny. A teper to znamy bude muzyka. Posłuchamy polskiej artystkę z południa Polszczy Basia Giewont. Posłuchamy śpiwankę z jej najnowszej płatni pod nachołówką Czarownice. Pak puszczu wam amerykańską muzyku country, to bude ensemble Beirut i śpiwanka pod nachołówką Elephant Gun.

Łaśpiwanka, pidna hołowką, elefant, gan. Rańsze pustyłem wam basiu, giewont i śpiwanku po polsku, pidna hołowką, czarownice. No i naszą jem ciłu masu różnych świat, jakich dneska praznujemy. W druhu 15 maja i 8 maja zarazą. No bo w druhu 15 maja to sztoroka mamy Międzynarodny Den Profesyjnoho Szofera. Jest to dost młode świato, które praznujemy od 2016 roku. No i to den wzniknął z inicjatywy dwóch organizacji. Organizacji profesyjnych szoferiów ta organizacji dorożnych perewoznykiów. W druhu 15 maja wartat po prostu podumaty, że mamy do tych profesyjnych szoferiów, że ich ciły czas nam trzeba i brakuje za tym, koli może dumate nad zmianą profesji, to może te właśnie bez problemu staty się szoferom, bo no trzeba ich ciły czas do transportowania i ludy, i towariu. Tiż przy nachodzi chneska możemy sobie podumaty, poczytaty bilsze, jak naprawdę wychladać profesja szofera i z jakim ma ona łuczyć się problemami, wyzwaniami, no jakie są trudności tak sztodenni w życiu profesyjnego szofera. Związek profesyjnych szoferiów tiż zaohacza wszystkich, żeby chneska właśnie w ramkach takiego uznania czesty dla wszystkich profesyjnych szoferiów, prywesyty desy tam daty, żółtu taku, żółtu linku, żółtu taku wstążku na liwym lusterku swojego auta. Zatim, no pamiętajmy, że w druhu 15 maja mamy Międzynarodny Den Profesyjnego Szofera. No ale to nie wszystkie świata właśnie, jakich dneska praznujemy, bo jeszcze mamy, no paroch bilsze, dwa jeszcze choczu w imieniu tych, pro dwa jeszcze choczu powisty, ale to po krótkiej pererwi. Pered nami muzyka z Tajlandii, ensemble Karabao i śpiwanka pidna hołowką Made in Thailand, a pak poczujemy połem kiwski Klub de Mol i śpiwanku Nepiwaniu Wody.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Wertam do was, dorochy słuchaczy, pokorotki muzycznie i pererwi. Słuchaliśmy dwie śpiwanki. Peret chwilką to Klub de Mol był i utwir pid na hołowką na pijwaniu wody, a rańsze pustyłem wam tajsku muzyku po tajsku w takim egzotycznym z naszej takiej toczki z linia języku, no bo po, no to jest ciłkom inczy język, jak tak jak mamy w Europie, to tajski i to był dokładnie ensemble Carabao i śpiwanka Made in Thailand. Śpiwanka ma angielski na hołowok, ale tak naprawdę to tytry słowa są jedyne ma po angielsku w tej śpiwanci, bo wszystko incze je po tajsku. No, no, ale jakiem wam powił peret pererwą, że chneska welo mamy pryczyn takich powodów, żeby praznowaty. Mamy Międzynarodny Den Profesyjnego Szofera, ale i też mamy chneska Den Bibliotekara i Bibliotek. No, za tym kole mamy poseret słuchaczy właśnie pracowniki u bibliotek, to chneska je wasze świato. Pierwsze informacje o profesji bibliotekara to pochodzą jeszcze z czasów takich, z periodu z antycznego periodu po prostu. Świato to tochneska było zainicjowane w Polsce z towarzyszenią polskich bibliotekariów. No i praznujemy to dokładnie 8 maja. No i chneska na pewno w wieloch bibliotekach prochodzi różne podii związane właśnie z tym, żeby daty czest wszystkim bibliotekarom, którzy pracują w tych bardzo potrzebnych i ważnych miejscach. No ale też chneska mamy Światowy Den i jeszcze mamy właśnie następne świato. Światowy Den Czerwonoho Krzyża i Czerwonoho Półmisiacia. I no właśnie, Czerwony Krzyż to jeszcze kojarzymy, a Czerwony Pił Misiac to jest też taka humanitarna organizacja, która bilsze pracuje w obszarach, gdzie są żyją muzułmany. W zahali i jedno, i drugie to jest wielki międzynarodny humanitarny ruch, który łączy 100 milionów wolontariuszy w całym świecie, którzy tak same z siebie pomagają innym ludziom, chronią ich życia, zdrowia i tak dalsze. Zatem, kiedy znacie do jakich ludzi, którzy robią dla Czerwonego Krzyża, no to chneska jest dobra nahoda, żeby im osobliwo prywatni i tak szczero podziakowaty. No i tylko jeszcze bym mich oczywidno by śledowaty bilsze pro inczy świata, ale to też nie budu. No tak wydołszaty tej pererwy z besidą, może budę pererwa teper z muzyką. Posłuchamy po estońsk. To budę ensemble Carly Strings i śpiwanka pidna hołowką Pychianael, a pak poczujemy połemkiwskie dularowych braciu i śpiwanku pidna hołowką Lisom.

To byli Dularowy bracia i śpiwanka Pidna Hołowką Lisą. Właśnie skończyła się muzyczna pererwa. Słuchaliśmy dwie śpiwanki. Dularowy bracia byli perę chwilką, ale rańsze pustyłem wam jeszcze Carly Strings po estońsku i śpiwanku Pychia Nael. No ale teper i hamę daleko, daleko na inczy kontynent, bo choczu wam powisty paroch riczy, paroch ciekawych faktił pro dalszu derżawu ze świta. Chneska i hamę tak, no żeby było kus inakrze, jak pro Kiribati w menu seredu, to choczu powisty pro dejaku wyliku derżawu i wybrał ją na chneska Angolu. Angola jest taka derżawa w południowo-zachidniej Afryci nad Atlantyckim Okeanom. Jest to derżawa, w która ma swoją stoleciu w misti Luanda. Jest to derżawa, w której jest jeden uriadowy język portugalski. Mając swoją walutę, kwanzu, tam płacić w kwanzi. Kwanzi, bardzo ciężko to tak odmieniate po łemkiwsku. Kwanza to jest właśnie w pierwszym przypadku w nazywniku. I też no, Angola to jest i wielka derżawa, i też w której no, żyje kus ludy. Bo podla najnowszych danych to około 35 milionów, a powierzchnia jest 4 razy bilsze od Polszczy, bo 1 200 000 jeszcze od początku, bo to jest tak wielkie czysło, że muszę podumaty, bo to czysło ma no, sim cyfr i to jest 1 246 700 kwadratnych kilometrów. Dobry. Powiedziałem prawilnie, przeczytałem to czysło. No właśnie. I to ta kwanza, którą tam płaciat, to swoją nazwę ma od najdłuższej riki w Angolii. Właśnie rika kwanza ma długość około 960 km i płynie ona z wyżyny Bije i wpływa do Atlantyckiego Okeanu niedaleko stoleci Luandy. Rika jest ważnym transportowym szlakom i dżerełom energii. Właśnie nachodzi się na niej hydroenergetyczne tamy, takie jak Kamambe i Kapanda. No, zatem też produkują w Angolii energię z po prostu z płynuczej wody. Też no, to ta derżawa to nie jest ocean i rikę, ale i też chory. Najwyższą chorą jest Morro de Moko, które ma wysotu 2620 metrów nad morą. I w Zahali jest dost wielo to tych chir w Angolii i za to temperatura nie jest tam tak często ekstremalna, bo zimą, a tam, że tam zimą, znaczy w lipcu, w sierpniu, to mają około 16 gradusów na plusie, a litom, który jest w siczny lutym, 21 gradusów na plusie. No właśnie, to te pory roku są tam na oborot, a to za to, że Angola nachodzi się właśnie już na południowi półsferii. I też za to, że są tam wielkie chory w Angolii, to też temperatury takie rekordowe są ciekawe, bo male i czasem mają morozy w Angolii. Najniższa temperatura to nie była tak bardzo ekstremalna jak dla nas, ale dla nich to była, bo to było minus 4 gradusy. Taka temperatura była w miejscowości Mavinga. A najbardziej teplo, najbardziej horiaczo to było w Namibe. Tam pomiryle plus 40 gradusiu. No w Zahali, to landschaft Angolii jest bardzo zryżny ciuwany. Na południe derżawy możemy najty czas najstarszej pustyni świta, pustyni Namib, która no, jest w takich
która w takich suchych obstawieniach istnieje od co najmniejsze 55 milionów roku. No ale jednoczasowo na brzegu też nachodzą się duchy, tak spisku plaży, a w chłubieni ziemi to są sawanny, tropikalne lisy i chory. Zatem możemy wszystkie rody landschaftu takiego w zwrotnikowym klimacie tam najty. No też jak idę pro historię i pro jak takie zabytki Angole, to sud tam jest prosto besidowate, o tak wam powiem. Poklasztonyczne zdradzam, puszczę wam muzyku, a pak budu prodążaty jeszcze opowieść pro Angolu. Perednamy muzyka z Rumunii w takim klimacie barże cygańskim, romskim. To budę fanfare Ciokaria i utwir pidna łówką Asfalt Tango.

słuchaliśmy utworu ansamblu Fanfare Ciocaria. To instrumentalny utwór Małna Hołowok Asfalt Tango. Drodzy słuchacze, trwać program Treświty i besiduje wam ciły czas Jakub Zygmunt, chneska piatny ciało 8 maja, no właśnie, i peret pererwą zaczął jem opowieść pro Angolu. Prawi, żem wszystko już powił, że chcił jem pro to tu derżawu, ale jeszcze paro chliczy mi się leszyło, że tykać się historii. Bo peredo wszytkim Angola to je derżawa, która dawniejsze była portugalską kolonią. Niezależnie stąd Portugalii zyskała 11 listopada 1985 roku po 13-letniej wojnie o niezależność, która była zakończona podpisaniem porozumienia Alvor. No ale na żal nie było tak wesoło. Tak, bo od 1985 roku przez 27 roki do 2002 roku w Angole trwała chyżna domowa wojna, w której schynuły tysiące ludy. Zatem dopiero od 20 roku to ta derżawa jest mniejsza, bilsza, spokijna i też ma lepsze już takie obstawienie do rozwytku. No ale w zachali nazwa Angoly to też nie jest taka przypadkowa, albo od Portugalciu, bo bere się od imena Korola Ngola, który był takim szefem plemienia, takiej etnicznej grupy Mbundu. No właśnie, zatem Ngola był taki korol w Angolii i od jego imienia wzięła się nazwa derżawy. A tak jeszcze pro ciekawe riczy, bo z Angoly pochodzić taka fryzura, którą znamy jak dredy. I znate, że dredy właśnie to pochodiat z takiej dokładnie stoi afrykańskiej dżerżawy, no nie dumalibyśmy osobliwo za to, że po prostu kojarzymy ludy z dredami, jak to tych, którzy żyją na Jamajci. Ale na Jamajci to precin żyją potomki niewolniki, które były przywezene z Afryki. Zatem właśnie wszystko to się uczy. Jeszcze warto dopowisty pro ciekawy zabytok, który znajduje się w stolicy Angole, w Luandii, Fortaleza de São Miguel. Jest to taki zamok, obronny zamok z XVI stolicia, który dominuje nad Luandą, a chneska jest w nim nacjonalnej muzej historii wojska. Kiedy już Angola zyskała niezależność od Portugalciów, to zaczęli mieszkańcy tam sospilnosty chromadyty w wszystkie pamiętniki portugalskich zdobywców i też właśnie to muzej stał się takim symbolicznym miejscem pamięci o kolonialnej epoce. Właśnie, żeby nie zabyty, że Portugalci tylko dobrocho zrobili, ale że w Sahali, że to ta kolonialna era, no to mała w Sahali na ludy, na sospilnosty, na język, na wszystko bardzo wielkie wlejania i no nie możemy proto to, albo nie może mieszkańcy Angoly proto to zabywaty. No i to wszystko, co prorychtuwał ją prototu wyliku, bo 4 razy bilszu derżawu od Polszczy i posłuchamy teper muzykę. Perednamy muzyka Speed Lasha, odpocznemy sobie teper pry ansambli Haida Banda, to będzie instrumentalny utwór pidna hołowką Jabloczko.

skończyła się muzyczna przerwa do rochy słuchaczy. Słuchaliśmy ansamblu Hajda Banda, który pochodzi z Pidlasza. Dokładnie pustyłem wam śpiwanku Pid na hołowką jabloczko. I do rochy. No, dneska mamy to tu 15, 8 den maja, pomale już kończyć się nam tot den, przed nami weekend, no ale i tiż już pomale, bo i już sme po dołchym majowym weekendzie, pomale już dumamy pro wakacyi. Ja tak pomale i spokojnie przypominam, że my tak budeme striczaty się jeszcze w seredy i w piatnecie, oczywidno jeszcze z Severianą i z Demką, do kincia czerwcia, a pak w lipcu i w sierpniu nie będę programił w priamem efirii i nie będę trzech świtił. Zatim, no, to jeszcze parę tygodni przed nami, jak dobry rachuju, dokładnie sim, ale to właśnie budesz coraz mniejsze i mniejsze toho czasu na antenie z wami, no ale tyż każdy potrzebuje odpoczaty i my tyż czasem właśnie. No i to lipiec i sierpień sud. Takie ma miesiącamy do toho. Ale to lem tak tycho, potychonik anonsuju. Oczywidno, iż bilsze budu przypominaty pro to na pewno w czerwcu. A poklasz to, jeszcze posłuchamy kuz muzyki, nie kińczymy hneska trych świt i uderochy, przed nami Igor Kucer i posłuchamy śpiwankę pidna hołowką w lese, w temnym lese.

0: Słuchali ste Igora Kucera. To była śpiewanka Pidna Hołowką w lese, w temnym lese. No i to już jak dodumujete się była poślednia śpiewanka w naszym odcinku programu Tryświte. Pomale już praszczam się z wami, tyż kończy się nasz czas na antenie. Dziękuję wam serdecznie, że ste z nami, że nas słuchate, że nas włączate i że lubite to tu muzyku, jaką wam puszczamy. Byśduję i tak za sebe, jak i za Seweryjana i za Demka. No i kończy się nam to roboczy tydzień, przedamy weekend i w buduczym tyżniu czujemy się dokładnie za mną, to opiat dny w Seredu. Zatem żelam wam przyjemnej reszty wieczora, dobrocho weekendu i czujemy się, no oto to paroch dny. Ostante zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Tryświt wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Tryświty
2: od poniedziałku do piątnicy
0: w roboczy dzień.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Kiedyś dum. Ihorczyku, Demku, maleńkie moje lemczata, jak dast wam dola, niania czy tata, pamiętaty? Komoniczka bude zeleniła, czereżenka się osyple kwitiom białym. Płakał budu moi syny, kiedy wam sercia wkrade lemkowina. W pociczok oczy obernu, ja wasz nianiu, kiedyś tu powisti da koli i gore, Damiane.

Cześć, bye.

czekasz, gdy znoju i zmagań bieg ustał. Bo afterparty cię czeka.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwieriacza żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tołdy iszczy w dobi kremenia kresanoho wsim po drodze było. Dawał je im ogen życia horijucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Wuszelkę oszaleniłym bortaczką w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków. Tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lemgiuszko śpiewał. Nad stepom wran kriacze. Z ogoneną lemkiuską dolą perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychiczko, bez do solmi teczut. Potička.